Ta czytanka święta spaliła mojego ducha. Ta czytanka święta zeżarła moje ciało. Ta czytanka święta zatruła nas wszystkich. Bóg Ojciec, Syn Boży,

moje niewinne ciało do mojego niewinnego rozumu i postawiła flagi zwycięstwa i zwycięża nad moim duchem i ciałem. Bóg Ojciec, Syn Boży,

My niszczymy w imieniu Boga. Ale Bóg nie istnieje. Bóg nie żyje. Ale ta czytanka święta istnieje. I świat będzie dalej zatruty. I będzie dalej zatruwał.

nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz, Ojcze nasz.

odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz.

niebie. Ojcze nasz, święć się imię Twoje. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Ojcze nasz, jako w niebie. Ojcze nasz, tak na ziemi. Ojcze nasz, chleba naszego. Ojcze nasz, poprzedniego. Ojcze nasz, daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, i odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, jako im odpuszczamy. Ojcze nasz, naszym winowajcom. Ojcze nasz, i nie uć nas na pokuszenie. Ojcze nasz.

0: Zachowaj sługę swego, który w Tobie Boże mój, swego, pokładał nadzieję,
1: który w Tobie Boże mój,
0: który w Tobie Boże mój,
1: który w Tobie
0: pokładał nadzieję,
1: pokładał nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela.
1: Przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela. Amen.